0: Słucham radia Moto for Peace. Dla mnie jest to bardzo fajne, bardzo ciekawe radio. Jest to radio bez granic i bez barier. Słucham go na całym świecie. Cześć.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix.